0: the main man, Pakwesi Simpson yi. Ha! Na sum daho nkrofuri tsei, Pakwesi kagume, kagume, kagume, kagume, kagume.
1: Uncle, ya min shiro, wafu tu sam, unkwa ashe sam, wapako kwa nyansafu, afutu wadumu wadeblehen.